0: najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty kto wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara najważniejsza jest. Wiedzę, że, wiedzę, że, wiedzę, że. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty kto wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty kto wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty kto wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara najważniejsza jest. Wiedzę, że, wiedzę, że, wiedzę, że.
1: Wiedzę, że będzie lepiej.